je vsak dan na strehi poseda. Tam, kaj poseda in žalostno gleda, rekel je danes,